0: Jak
1: lepiej?
0: Jak lepiej?
1: Jak
0: lepiej?
1: Jak
0: lepiej?
1: Jak lepiej?
0: Jak
1: lepiej?
0: Jak
1: lepiej?
0: Jak
1: lepiej?
0: Jak
2: lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej? Jak lepiej?